Następna stacja. Zależy od stacja docelowa. Warszawa Gdańska.

początkowo. Nie był, nie było zastępców, nie było wykrętów. Nie było białych rękawiczek.